bo to już sobota i program Pamiętamy Ojczyznę nadawany ze studia Independent Radio 91.3 WVKR FM Poughkeepsie lub online wvkr.org. Dzień dobry, Beata Głazowski. Śpiewał Krzysiek Gajda, a była to piosenka z płyty Wariacje Śląskie. W dzisiejszym programie usłyszycie o piosenki o lecie, wakacjach i będą też życzenia, dużo życzeń i piosenki do tych życzeń. Na początku chcę pogratulować wszystkim uczniom, absolwentom szkół i życzyć im odpoczynku, udanych wakacji, które pozostawią miłe wspomnienia. Dla Was zespół Radiowe Nutki i zespół Fasolki.

Zapewne słuchają nas pedagodzy i wszyscy pracownicy szkół, a szczególnie szkół polonijnych. Kolejny utwór będzie właśnie dla Was. Już wakacje, więc relaksujcie się, odpoczywajcie, aby naładować baterie na następny rok szkolny. To już lato, śpiewa kabaret Otto.

Tam słońce, gdzie my, zaśpiewał Wiktor Dyduła. 24 czerwca urodziny obchodził kolega ze studia, prowadzący program Polka Rasko Show, Daryl Bielski. Dla niego zaśpiewa Janusz Laskowski, Storart Daryl.

W polskim kalendarzu 24 czerwca znajdziecie popularne imiona Danuta i Jan. Dla tych solenizantów zaśpiewa Danuta Rin i Bogdan Czyżewski, a utwór nosi tytuł Odłóżmy to do jutra.

W środę otrzymałam telefon z Baninak koło Gdańska od pani Danuty i Czesława Pruszyńskich z prośbą o przekazanie życzeń urodzinowych i piosenki dla ich córki. Tą córką jest Kasia Dudało. Kochana córeczko, życzymy ci, abyś kontynuowała podróż przez życie z odwagą i wiarą, wiedząc, że masz wokół siebie ludzi, którzy cię kochają i doceniają. Dziękujemy ci, że jesteś i z całego serca życzymy ci najpiękniejszych urodzin, jakie kiedykolwiek miałaś. Do życzeń dołącza się syn Adrian. Kochamy cię.

Kasia panną nie jest i ma wspaniałego męża, który dla swojej żony zamówił dwie piosenki. Niestety Kasia usłyszy jedną, a drugą może innym razem. Od Radka dla żony, kocham cię, kochanie moje, i zespół Manam.

Usłyszeliście Sylwię Grzeszczak w utworze Prawda o nas. Kolejne życzenia są również dla Kasi Dudało, od wszystkich parafian i znajomych. Kasiu, niech doświadczenia, które zdobyłaś przez ostatnie lata, będą Twoim najcenniejszym skarbem, a życiowa mądrość towarzyszy Ci w każdej decyzji. Dziękujemy za to, że dzielisz się z nami swoim talentem, pięknym głosem, który upiększa nie tylko nasze polskie msze, ale również uroczystości polonijne. Zanim posłuchacie kolejnego utworu, zdradzę Wam, które urodziny Kasia będzie celebrować. Otóż, posłuchajcie, otóż w maju wybrałam się z Kasią na majowy festiwal do klubu niemieckiego. Choć miałam wejściówki, no to oczywiście musiałyśmy się zatrzymać przy wejściu, aby otrzymać bransoletki, które pozwoliłyby nam na kosztowanie piwka. Ja bardzo szybko otrzymałam bransoletkę, ale patrzę na Kasię, a Kasia szuka czegoś w portfelu. Pytam: Kasiu, co szukasz? Ona mówi, że prawo jazdy, bo potrzebują moje ID. Buchnęłam śmiechem, choć nie wiem, może powinnam popłakać się, i mówię: Kasiu, ty w czerwcu będziesz miała 50. Domyślacie się, że Kasia bardzo młodo wygląda, choć już jutro dołączy do grona 50, a ja będę miała to szczęście, aby trochę w tym gronie pobyć.

Właśnie otrzymałam prośbę od grupy Przyjaciele, którzy również mają życzenia dla koleżanki Kasi. Przyjaciele życzą jej zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i niekończącej się energii na kolejne 50 lat życia. 100 lat, przyjaciółko. Śpiewa Magic Band, ale no, tą piosenkę to tylko przyjaciele mogą zadedykować przyjaciółce, najlepszej koleżance, a tytuł jest O kurde Kaśka, a w innych miejscach można znaleźć tytuł Seks Kaśka.

Dzisiaj słucha nas pani Donna Low. Wszyscy pluskający się w jej basenie z okazji urodzin, jej urodzin, przesyłają piosenkę. Happy birthday, Donna, śpiewa Halina Frąckowiak.

0: gotowy.
1: Trzydziestego czerwca na świat przyszła moja koleżanka Paulina Surowiec wraz z gronem przyjaciół z okazji jej urodzin. Życzę miłych wakacji, szczęśliwej podróży do Polski, wypełnionej udanymi wycieczkami i wspaniałymi wrażeniami. Dla niej utwór Tańcz i śpiewa Fio.

Zanim wysłuchacie kolejnego utworu, to chciałam wam przypomnieć, że trwają zapisy do Szkoły Polskiej imienia Marii Konopnickiej. Odsyłam was do Facebooka szkoły, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje, czyli Szkoła Języka Polskiego imieniem Marii Konopnickiej. A teraz, no i pożegnam się już z wami, aby jak najwięcej zmieściło się jeszcze naszego kolejnego utworu w programie. Życzę miłego weekendu wszystkim, a Kasi jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kasia, 50 to najlepszy czas w życiu. Także jeszcze raz 100 lat i do usłyszenia wkrótce.